mbepo na kolo kufa ni balite balobi pete ke kapitaine itebe kwako ni atepe na moto kana nzela te moto nzoto moto na ina mbakati te eza normal za miki moto na nzoto.